0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modli się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
2: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
1: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
2: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
3: Wiadomości ze świata.
1: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
4: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego stawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
2: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
3: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
2: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
1: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
4: Wiadomości ze świata.
1: We Frezyngi odbył się kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
5: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
1: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
6: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
2: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
3: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
2: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
1: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
4: Wiadomości ze świata.
1: We Frezyngi odbył się Kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
5: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
1: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
6: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.